0: Color Music Radio. Hudba všech barev. Praha, Brno. Color Music Radio. Super Music na FM. DJ. Jam.
1: São Paulo. About São Paulo.

0: Korektum, nekorektum, utrum zmetkum.
1: Posloucháte Color Music Radio. Color Music Radio.
2: Baby,